0: wario menkoje wajo mano ai atania no sway ah menya muti amu kasa wario wario menkoje wajo ajo mano ai katala sa wario wario
1: som
0: menkoje wajo mano.